oj slatka, slobodo, o jeba, o draga, o slatka, slobodo, o jeba, o draga, o slatka, slobodo. Grazie.

o sladká, slobodo, o jeba, odvága, o sladká, slobodo, o jeba, odvága, o sladká, slobodo. Grazie.